0: Ifika on kwa red numero.
1: Kulio shamaliatu, fungula radio yako nsiku zonsene za chinai, panzizo shano na mapindi kumi, akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

Mabasa ngondi meshinja aku shinjika ngapano. Mwishi jambe pona bata na Maseno Viola pona pona Johani Poso. Ndiye kwa mazwi kana mikrofoni zino njengana mwishi fea nando teo. No zina raji Msambiki, tino tisaini shakanaka. Tino zawana na pazi hungu zamba kuheja la Domingo, Domingo Soto, Domingo Mnamato. Bye bye.